kawo daye ne kire me na me kire wase inyu radio no sumfia pore na ntiwa pore na freme me ba freme yiyi radio no mfia awuche akwanda ade wo beto aso oni ni timu nyina